0: się stabilizują, wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, który był wczoraj gościem Piotra Salaka. Polityk przyznawał, że rząd wciąż wstrzymuje się z decyzjami w kwestii ponownego wprowadzenia regulacji na stacjach. Nasz dziennikarz dopytywał także o sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
1: Panie ministrze, co z JSW? Będą kolejne pieniądze? Bo o ile dobrze pamiętam, ponad 800 milionów już poszło do JSW w tym roku.
2: No tak naprawdę, jak policzymy wszystko, co poszło, to poszło prawie 2 miliardy.
1: A mówię o tym roku tylko.
2: I to tak naprawdę też można powiedzieć, że w tym roku.
1: No dobrze, to będą kolejne pieniądze dla JSW?
2: W tej chwili zamknęliśmy kolejne finansowanie. Podjęliśmy też parę bardzo kluczowych decyzji dotyczących zmiany modelu tego finansowania, bo pamiętamy o tym, że obligacje, które trafiły do Agencji Rozwoju Przemysłu, były zamieniane na gotówkę i ARP miał kupić dwie firmy z grupy JSW. To zostanie zamienione na czystą pożyczkę, więc JSW...
1: A, czyli będą pieniądze?
2: JSW pozostaje z tymi spółkami w grupie, niesprzedanymi. Mhm. Natomiast my wywieramy bardzo dużą presję na restrukturyzację i jesteśmy praktycznie w dialogu codziennie. W tamtym tygodniu chyba się trzy razy spotykałem z zarządem
1: JSW. Prezes JSW mówi tak, że potrzeba jeszcze 2 miliardów tylko w tym roku, żeby JSW jakoś funkcjonowało. Czy pieniądze się znajdą,
2: my to wyliczaliśmy na początku roku na około 2 miliardy 900 milionów w całości. Jeżeli policzymy, że mamy prawie 2 miliardy jednak, które państwo dołożyło, to jest ogromna część tej kwoty. My wymagamy od JSW i od zarządu głębokiej restrukturyzacji, bo
1: A pan jest zadowolony z tej restrukturyzacji, która w tej chwili się dzieje?
2: Z planu restrukturyzacji
1: w miarę
2: tak, natomiast uważam, że powinno to być bardziej dynamiczne i taką presję wywieramy na zarząd. Z drugiej strony uważam, że powinni jednak zrobić wszystko, żeby pozyskać finansowanie komercyjne. Takie możliwości są. Wiem, że toczy się procedura wyboru agenta, który będzie takie finansowanie organizował, bo jest to uniezależnienie się od sytuacji zewnętrznej i jeżeli jest zainteresowanie, a widzę, że jest zainteresowanie, to znaczy, że cały czas ten potencjał w grupie JSW tkwi. Natomiast oczywiście mamy do czynienia ze spółką, która poniosła ogromne konsekwencje nieodpowiedzialnych działań. 10-letnie gwarancje pracy i płacy, inwestycje w koksownię w JSW.
1: No to wszystko
2: Koks.
1: Wiemy, tak.
2: No tak, ale te baterie do końca nie działają.
1: No,
2: i jeszcze potrzebne są nakłady inwestycyjne, więc przepaliliśmy mnóstwo pieniędzy. Samo JSW Koks...
1: Ale pytanie jest takie, czy pan już w tej chwili zamknął portfel dla JSW, czy jeszcze są te pieniądze?
2: Na ten moment to finansowanie dopiero raptem co zamknęliśmy. Jeszcze je domykamy w tym znaczeniu, że całe pieniądze jeszcze nie wpłynęły do JSW, bo ARP w tej chwili monetyzuje obligacje, sprzedaje te obligacje i w ratach będzie wpłacało. Jesteśmy po dyskusji z zarządem, na jaki czas te pieniądze starczą i jakie działania muszą być podjęte, żeby spółka mogła funkcjonować dalej.
1: Co z koalicją antybalistyczną? PGZ wchodzi do tej koalicji?
2: No tak zakładam, że budujemy szeroki front. Nie ma żadnej wątpliwości, że bezpieczeństwo państwa jest kluczowym.
1: A to coś się zmieniło, bo Donald Tusk, pamięta pan, że gdy powstawała koalicja antybalistyczna, to mówił, że Polski tam nie będzie.
2: No tak, ale przecież...
1: To się zmieniło.
2: Zmieniają się warunki, zmieniają się okoliczności, zmieniają się...
1: Raptem miesiąc minął.
2: Zmieniają się ten... No ja też czekamy na ostateczne decyzje. My się koncentrujemy przede wszystkim na programie SAFE, na tym, żeby dowieść te wszystkie umowy, które są podpisywane, na zrealizowaniu celów, które wynikają z tego, co my zapisaliśmy w Funduszu Inwestycji Kapitałowych.
1: Ale do koalicji wchodzimy.
2: No zakładam, że ta furtka się otwiera. Jutro mamy bardzo ważne wydarzenie w Gdyni, wodowanie Miecznika. Bardzo skutecznie przeprowadzony w krótkim okresie proces inwestycji, bo przecież stępka była wbijana w 2024 roku na początku.
1: A co wniesiemy do tej koalicji? Co PGZ wniesie do tej koalicji?
2: Przede wszystkim PGZ jest gigantycznym holdingiem. To jest ponad 60 spółek. Ja nie powiedziałbym, że za gigantycznym, natomiast na pewno PGZ wymaga bardzo ścisłego, poważnego i detalicznego nadzoru, dlatego że odpowiedzialność, którą dźwiga na sobie, jest ogromna. To jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, za realizację wielkich inwestycji bezprecedensowych w naszej historii i za budowę systemów, które nam...
1: Skoro jest tak dobrze, jak pan mówi, taka ważna to jest spółka, to dlaczego miała 9 prezesów w ostatnich 10 latach?
2: No to jest właśnie kwestia tego, że tak naprawdę ten złoty czas zaczął się całkiem niedawno, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tak wielkimi nakładami na obronność, a jeżeli mieliśmy decyzje, które były podejmowane chociażby przez naszych poprzedników, to one w dużej części zaspokajały zewnętrznych dostawców, a nie polski przemysł zbrojeniowy, który dopiero teraz ma szansę zbudować swoje kompetencje i swoją pozycję nie tylko w Polsce, ale na rynku międzynarodowym.
1: A pana zdaniem część PGZ-u można sprywatyzować?
2: To jest trudne pytanie, bo bym powiedział tak. Ja toczyłem ostatnio dyskusję na social mediach z panem profesorem Balcerowiczem, który w sposób dogmatyczny podchodzi do kwestii prywatyzacji i uważa, że państwo w ogóle nie powinno istnieć i funkcjonować w gospodarce. Świat pokazał, że to wszystko już teraz trochę inaczej wygląda, że udział państwa w gospodarce jest wielki, że jest to narzędzie prowadzenia polityki
1: i
2: wpływania na losy świata i na geopolitykę. Kapitał ma narodowość. Nikt nie ma żadnych wątpliwości. Nawet amerykański system, który jest sprywatyzowany i tak działa na rzecz wytycznych politycznych.
1: Ale to wracając do PGZ-u w takim razie.
2: Ja patrzę na przede wszystkim, jeżeli mówimy o prywatyzacji, to zawsze mam na myśli w przypadku tych dużych podmiotów, mam na myśli upublicznienie. Upublicznienie, czyli IPO, wprowadzenie spółki na giełdę, to nie jest forma prywatyzacji, że pozbywamy się spółki, sprzedajemy ją i zapominamy. Oczywiście w portfelu Ministerstwa Aktywów Państwowych i Agencji Rozwoju Przemysłu mamy sporo spółek takich małych, które gdzieś tam zostały historycznie u nas w portfelu, które można sprzedać bez żadnych konsekwencji
1: dla bezpieczeństwa
2: państwa.
1: Zaraz, ja muszę pana zapytać dokładnie, bo usłyszałem, czy ja dobrze usłyszałem, że PGZ na giełdę?
2: Nie, ja mówię o generalnie mojej własnej filozofii, że moja
1: według
2: filozofia...
1: Według pańskiej filozofii PGZ się powinien znaleźć na giełdzie?
2: Nie ma żadnej takiej decyzji, bo to jest decyzja zbyt poważna, żebym ja w tej chwili mógł jakoś jednoznacznie się w tym temacie wypowiedzieć. Ja mówię tylko o mojej filozofii, która polega na tym, że uważam, że jest potencjał w niektórych podmiotach, żeby zadebiutować na giełdzie. Może być to robione w sposób kontrolowany. Wszystkie strategiczne spółki, te duże nasze, czy banki, czy spółki energetyczne, są notowane na giełdzie.
1: Ja wiem, znam czeską firmę zbrojeniową, która też się zadebiutowała na giełdzie i ma znakomite efekty.
2: Ale mówię o tym, to jest prywatna spółka oczywiście. Natomiast nasze podmioty, które zadebiutowały na giełdzie, one w dalszym ciągu pozostają w kontroli państwa. Są na liście podmiotów o strategicznym znaczeniu, są upublicznione, są zarządzane w sposób transparentny, budują swoją wartość. Inwestorzy są super zadowoleni, tak jak to między innymi ma miejsce w Norwegii i nie oznacza to utraty kontroli. Więc ja wychodzę z założenia takiego, że są obszary w gospodarce i również są podmioty, w których państwo musi zachować kontrolę ze względu na bezpieczeństwo.
1: Oczywiście, ale może też PGZ dzięki temu też mimo wszystko trafić na giełdę i ściągnąć trochę tych pieniędzy z rynku.
2: Zależy nam wszystkim na tym, żeby polska giełda rosła w siłę, żeby wzmacniać GPW, żeby GPW się rozwijało również jako jedna z wiodących giełd w Europie. Miałem niedawno bardzo ciekawą rozmowę z wicepremierem Bułgarii, który powiedział, że zazdrością patrzy na Polskę, która potrafiła zachować kontrolę państwa w sektorze finansowym, co nam znacząco ułatwia reagowanie na sytuacje kryzysowe i stabilizowanie całego systemu.
1: Jeszcze chciałem pana o pocztę zapytać. Poczta będzie wchodzić na rynek deweloperski?
2: To jest poboczny element aktywności.
1: Patrzę na to, jakie wartości mają nieruchomości Poczty Polskiej, ile ma terenów.
2: Ja już się na ten temat wypowiadałem również tutaj w tym studio. Nie widzę nic zdrożnego w budowaniu takiej kompetencji. Poczta jest w pewnym sensie latyfundystą. Historycznie, bo to dotyczyło też kolei kiedyś.
1: Oczywiście.
2: Dotyczy też poczty. Poczta musi szukać nowych źródeł przychodu. Jednocześnie patrzmy na to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Jest zdecydowanie ustabilizowana sytuacja poczty. Jest dyskusja o budowie narodowego operatora logistycznego. Poczta ma taki potencjał. Natomiast jeżeli jest w stanie zarobić na upłynnieniu bądź wnoszeniu swoich nieruchomości w projekty, tak jak to robi PKP od lat wielu,
1: to pan nie będzie protestował.
2: To ja absolutnie nie będę protestował.
0: Wojciech Balczun w rozmowie z Piotrem Salakiem. Cały wywiad jest do posłuchania na portalu rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Smooth Jazz.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Home. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: just rule the night.
1: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Tajne materiały na prywatnym mailu. Jest akt oskarżenia prokuratury przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Pakiet CPN wciąż pod znakiem zapytania. Czy ceny paliw spadną przed końcem wakacji? Zaćmienie słońca już dziś. Posłuchajcie, jak odpowiednio przygotować się do obserwacji. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Chodzi o byłego pracownika kancelarii premiera, który miał nieprawidłowo przetwarzać materiały niejawne, od zastrzeżonych po ściśle tajne. Według śledczych tajne dokumenty przesyłał na prywatną skrzynkę mailową ówczesnego szefa kancelarii Michała Dworczyka. Jakie są ustalenia prokuratury?
3: Były oficer złamał zasady obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Mowa o kilkuset plikach, zawierających także bardzo wrażliwe informacje, chociażby niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii. Te materiały ze swej prywatnej skrzynki przesyłał na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Potem te materiały zostały upublicznione w internecie. Dodatkowo zarzuty dotyczą kopiowania i przetwarzania tajnych dokumentów na różnych niezabezpieczonych nośnikach, a także o ich drukowanie. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z dowodami i ustaleniami śledztwa, między innymi opiniami służby kontrwywiadu wojskowego. Krzysztofowi G. grożą 3 lata więzienia.
2: Te fakty zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd ponownie wprowadzi pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk zapowiadał, że przepisy obniżające ceny paliw mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji, ale na razie brak konkretów. Jeżeli pakiet CPN zostanie przywrócony, najprawdopodobniej będzie to w okrojonej wersji. Zatem na co mogą liczyć kierowcy? To sprawdził nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie. Spróbujmy więc wyliczyć. Cena za litr benzyny 95 waha się obecnie w granicach 7 zł. 40 groszy. Podatek VAT obniżony z 23 do 8% dałby kierowcom kilkadziesiąt groszy oszczędności za każdy litr. Stawka spadłaby poniżej 7 zł. Trudno obliczyć ulgę co do grosza, bo pozostaje kwestia marży stacji paliw. Poprzednio zysk dla stacji był ograniczony do 30 groszy za litr. Na razie nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na powrót do tego mechanizmu.
2: Tegoroczne lato przynosi rekordowe upały w Europie. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy od prawie 200 lat. Susza przyczynia się jednak do odkryć archeologicznych. Obniżający się poziom wód w rzekach i jeziorach odsłania historyczne znaleziska. Co ostatnio odnaleziono? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu 5. już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Północna i zachodnia Polska, to tam będą panować najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia słońca. To spektakularne zjawisko będzie można podziwiać na niebie już dziś wieczorem. Księżyc całkowicie zasłoni tarczę słońca w Europie Zachodniej, w pasie od Islandii po Hiszpanię. My będziemy mogli obserwować zaćmienie częściowe. Przy tej okazji specjaliści przestrzegają.
7: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
2: Apelowała okulistka dr Wioletta Tomczyk-Dorożyńska. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są specjalistyczne, certyfikowane okulary, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne. Początek częściowego zaćmienia słońca w Polsce dziś pomiędzy 19.10 a 19.20. Co jedzą uczestnicy obozów przetrwania? W te wakacje zabraliśmy naszych słuchaczy na obóz. Stołówkę harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w kujawsko-pomorskim Smerzynie sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda kuchnia na obozie przetrwania i inne atrakcje? Opowiedzieli nam o nich Nikodem Dolata z harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie oraz Artur Natoniewski z Biura Podróży Obozowa Przygoda.
8: Jak wygląda dzień z życia obozowicza w 2026 roku? Czy tu mamy obsługę dronów, obsługę robotów, czy jednak skupiamy się na trochę innych warunkach, na trochę innych atrakcjach? Jak dzisiaj wygląda obozowy dzień na kolonii?
9: No, po obozowej przygodzie dzień jest długi, bo zaczyna się tak naprawdę już z samego rana. Od pobudki jedni budzą z głośnikiem, inni z trąbką, inni po prostu pukają do drzwi, więc zawsze każdy dzień na obozach rozpoczyna się inaczej. Zawsze mamy tak, że są trzy posiłki, zaczynamy od siadania i wtedy jest taki czas na przygotowanie i bloki zajęciowe. Na tych blokach dzieją się różne rzeczy. Drony też już są, jest też obóz Tactical Camp, na którym dzieci uczą się i stawiają pierwsze kroki w lataniu dronami. Jednocześnie są to zabawy, gry integracyjne. Każdy działamy w mniejszych grupach metodą warsztatową, też po to, żeby każdy mógł czegoś doświadczyć, nauczyć się czegoś nowego, nauka samodzielności i wykorzystujemy ten czas w ciągu dnia. U nas czas wolny, to jest czas, w którym idziemy z wychowawcą i robimy na obozie gry, czy idziemy grać w piłkę. Nie ma czasu wolnego, że dzieci są same.
8: Uczestnicy mówili mi, że nauczyli się już rozpalania ognisk, filtrowania wody w butelce, budowania szałasów, ale był też nocny taki paintball laserowy, byśmy powiedzieli, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim. To są takie atrakcje, których w domu na co dzień nie ma.
9: No zdecydowanie nie ma i to jest zazwyczaj pierwszy raz. To jest pierwszy zdobyty szczyt w górach. To jest pierwsze rozpalenie ogniska. To jest pierwsza noc poza domem, pierwsza noc w namiocie. To jest generalnie obóz pierwszych razów. I to tutaj właśnie mamy jeszcze kompasy, strzelnica, ASG, łuki, dmuchańce, parę zabaw. To tutaj wszystko jest obóz pierwszego razu, tak bym to nazwał.
8: Można powiedzieć, że to jest taki trochę leśny all inclusive, jeśli chodzi, to tak gdybyśmy chcieli na dzisiejsze warianty tutaj wakacyjne to przenieść, bo jednak to dziecko wydaje się być tak dosyć mocno zaopiekowane. Czy o to chodzi? Bo to rodzicom najbardziej zależy na bezpieczeństwu?
9: Punkt pierwszy, bezpieczeństwo. U nas w firmie to wisi na samym początku, bo nie możemy o tym zapominać. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ wysyłamy, z nami jeżdżą dzieci, które... Tutaj generalnie chciałbym powiedzieć po prostu, że to jest tak istotna rzecz, że o tym nie można zapomnieć. I to jest na każdym elemencie obozów. Jeżeli mamy strzelnicę, zabezpieczenie, okulary ochronne, to wszystko jest numer jeden.
8: Jak dzieciaki odnoszą się do tego pierwszego razu? Czy dla nich to jest coś wow, czy jest lęk, czy może ekscytacja? No bo czegoś takiego w domu faktycznie nie ma.
9: To może zacznę od tego, że pierwsze dwa dni na obozie są trudne. Przede wszystkim nie mają telefonów. I to pierwsze zdarzenie, które jest na obozie pierwszego dnia, już telefon oddają do depozytu wychowawcy, kierownikowi, to ten pierwszy moment jest trudny na tą integrację, na poznanie się wspólnie w grupie. Ten pierwszy moment jest po prostu trudny. Jednocześnie z każdym kolejnym dniem jest coraz łatwiej i potem same dzieci mówią, że telefonu nie chcą po prostu. A jeżeli mają już ten czas na telefon, to mówią, nie, bo idę jeszcze tam z wychowawcą pograć czy pobawić się, bo jest chwila przerwy, nie? Więc tutaj potem to jest dla nas największa nagroda i szczęście, kiedy słyszymy ósmego dnia na obozie, że ten telefon nie jest w ogóle potrzebny.
8: Czyli rodzic dzwoni i chce o coś dopytać, a dziecko mówi, mamo, nie teraz, bo nie mogę z tobą rozmawiać. Fajnie, że dzwonisz, ale może później.
9: Lepiej bym tego nie powiedział. Mogę nawet powiedzieć taką historię, jak właśnie na obozie w górach, w którym byłem kilka dni temu, była sytuacja, w którym dziecko na głosie rozmawiało ze swoim tatą i tata pyta się, czy tęsknisz. On mówi, nie, ani trochę. A ten rodzic pytuje się, chociaż trochę tęskni. On mówi, no tak będzie z 1%.
8: My jesteśmy w Smerzynie na specjalnych obozach, koloniach, kolonie przetrwania, obozy wodne. Harcerski ośrodek, który nie tylko służy harcerskim.
10: Dokładnie, jesteśmy bardzo otwarci, nie chcemy robić hotelu w lesie, ale staramy się robić nowoczesny ośrodek wypoczynkowy, nie tylko dla harcerzy, którzy korzystają najczęściej z namiotów, ale też właśnie dla grup komercyjnych, dla dzieci i młodzieży, tak naprawdę z całej Polski.
8: Do harcerzy na pewno wrócę, ja bym chciał zapytać najpierw, czym albo jak dziś wygląda taka stanica harcerska, czym ona się różni od tego, co gdzieś może jeszcze niektórzy pamiętają sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, taka... No, może nie, że choć Chociaż może możemy pokusić się o takie stwierdzenie. Stanica harcerska XXI wieku. Ja wiem, że tu nie są roboty, które gdzieś tutaj chodzą, latają, że jest dużo drzew, jest jezioro. Czym to się różni od tego, co gdzieś może rodzice jeszcze pamiętają?
10: Też się często śmiejemy, bo właśnie mamy czasami grupy, które się u nas pojawiają i rezygnują tylko dlatego, że jest zbyt nowocześnie, zbyt duża cywilizacja. Dlatego otwieramy się też dla grupy zewnętrzne. No przede wszystkim zależy nam na utrzymaniu standardu obiektów noclegowych, jak i tych wszystkich sanitariatów, które się w nich znajdują, ale również i przede wszystkim bardzo dobra kuchnia, bo standard bazy jest bardzo ważny, ale też również istotne jest to, jak dzieci dobrze jedzą. Mamy na miejscu swoją własną kuchnię, staramy się kupować świeże, oczywiście lokalne produkty i gotować pysznie, smacznie, urozmaicone diety, tak aby wszyscy byli zadowoleni.
8: Czyli dieta bezglutenowa, dieta wegetariańska, jakieś alergie, to wszystko rozumiem, że dzisiaj chyba jest takim jednym z pierwszych pytań, kiedy przychodzi do takiego kwestionariusza obozowicza.
10: Tak, kiedyś wydawałoby się, że byłoby to możliwe tylko w hotelach gwiazdkowych. Niestety teraz, albo stety dla rodziców, dla dzieci, które też mają różne problemy, staramy się sprostać wszystkim oczekiwaniom, wszystkim dietom, wszystkim alergiom, jak tylko jest to możliwe.
8: A harcerze chętnie przyjeżdżają na obozy letnie?
10: Tak, przyjeżdżają bardzo chętnie. Średnio tylko na naszej bazie wypoczywa 1,5-2 tysiące dzieci i młodzieży rocznie, z czego dobra połowa to są właśnie typowe grupy harcerskie.
8: A jak wygląda taki obóz harcerski? Na czym zależy właśnie komendantom, harcerzom drużynowym?
10: Tak, tu byśmy właśnie musieli rozdzielić te obozy harcerskie od tych obozów kolonii prywatnych, bo harcerze potrzebują po prostu przestrzeni, potrzebują ciszy, spokoju, fajnego terenu, jakim właśnie jest Smerzyn. Mamy tutaj las, mamy dużo jezior, mamy miejsce, gdzie można rozbić namioty, wybudować swoją infrastrukturę taką typowo obozową, bo tak to bardzo często wygląda na tych obozach harcerskich, że one tworzą to obozowisko tak naprawdę od zera.
8: Mhm. Rozumiem, że wtedy drużyna przyjeżdża, rozstawione są namioty, rozstawione kanadyjki, trzeba okopać każdy namiot.
10: Dokładnie, przyjeżdżają grupy kwatermistrzowskie, czasami nawet budują sami sobie łóżka, sami regały, więc wszystko robią od początku.
8: A co mówią dzieciaki, jeśli chodzi o takie obozy, no właśnie, czy to harcerskie, czy na przykład survivalowe, czy wodne, jak one się odnajdują w tym, że na przykład przyjeżdżają z miasta, takiej trochę betonowej dżungli chyba byśmy powiedzieli, a tu jednak sporo lasu, jezioro. Czy jest takie zaskoczenie?
10: Myślę, że na samym początku bardzo duże i chwilę muszą się z tym miejscem i z tą całą sytuacją oswoić, ale naprawdę zarówno obozy, które organizowane są tutaj przez Obozową Przygodę, jak te, które do nas przyjeżdżają, mają tak bogaty program animacyjny, zajęciowy dla dzieci, że myślę, że dzieci po chwili już zapominają o tym, że są w innym miejscu, a cieszą się tą chwilą i tym, po co tak naprawdę tutaj przyjechały.
8: A o co pytają rodzice, kiedy przyjeżdżają? Bo zdarza się chyba, że są czy to odwiedziny, czy rodzic przywozi dziecko, czy odbiera je już na koniec obozu. Jakie pytania najczęściej pojawiają się od rodziców?
10: Myślę, że dla rodziców bardzo ważna jest ta opieka, czyli personel, który tymi dziećmi się zajmuje, czyli bezpieczeństwo dziecka, wiadomo, które puszczamy na kolonie, ale tak jak też wspomniałem wcześniej, standard bazy, czyli gdzie dziecko śpi, w jakich warunkach, czym dysponują pokoje, jak są wyposażone, no i kuchnią, tak, aby smacznie zjadło to, co lubi. Dlatego zapewniamy 4 posiłki dziennie, również jakieś owoce, napoje oczywiście przez cały dzień, żeby niczego dzieciom nie zabrakło.
8: Można powiedzieć w takim razie, że to są takie dziecięce wakacje all inclusive?
10: Można by tak powiedzieć.
4: Z Nikodemem Dolatom oraz Arturem Natoniewskim rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Ojej, a co to tak pędzi? Co to tak głośno hałasuje?
6: RMF Smooth Jazz.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: To czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej sięga po nowe argumenty prawne w sprawie sporu z firmą Pfizer. Chodzi o zajęcie wierzytelności agencji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Polsce. Wczoraj podpisano umowę na te inwestycje. Częściowe zaćmienie słońca dziś nad Polską to będzie niezwykłe widowisko na niebie. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców świętokrzyskiem. Na Krajowej 74 w miejscowości Cieklińsko, to na odcinku Piotrków-Trybunalski-Kielce. Pas w kierunku Kielc blokuje uszkodzona ciężarówka. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podejmuje nowe kroki prawne w sporze z firmą Pfizer. Sprawa dotyczy zajęcia wierzytelności agencji w związku z blokadą komorniczą. To efekt kary za nieodebrane przez Polskę szczepionki o wartości ponad 6 miliardów złotych. 18 sierpnia belgijski sąd rozpatrzy formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamierza powołać się na nowy protokół opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym. Protokół dotyczy organizacji Eurocontrol, która zajęła pieniądze polskiej agencji. Nasz argument ma dotyczyć tego, że pieniądze zajęte na tym koncie nie są zwykłym długiem handlowym, tylko służą ruchowi lotniczemu w strategicznej części Europy. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pieniądze na działanie Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli prawie miliard złotych do końca tego roku, są zabezpieczone, a samoloty na polskim niebie są i będą nadzorowane cały czas, tak jak do tej pory, zgodnie z planem.
2: W Łodzi powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały wczoraj Wojskowe Zakłady Lotnicze oraz amerykańska firma Boeing.
4: Kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość.
2: Przekonywał w Łodzi premier Donald Tusk. Centrum serwisowe będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców, czyli wszystkie zamówione przez Polskę. Na razie maszyny są leasingowane. Dostawy mają rozpocząć się za 2 lata.
5: To także są fakty.
2: Takie widowisko na niebie nie jest dostępne zbyt często. Dziś w Polsce przed zachodem słońca będzie można oglądać jego częściowe zaćmienie. Całkowite będzie widoczne z Hiszpanii i Islandii. To czas niezwykły dla całej przyrody.
6: Cały świat przyrody wariuje, ptaki nie wiedzą, czy śpiewać, czy nie śpiewać. Owady też nie wiedzą, co robić właściwie. Robi się widocznie ciemniej, zwłaszcza jeśli jest piękna pogoda słoneczna. Tak? Te różnice widać bardzo mocno. W tym przypadku będziemy mieli to zaraz przed zachodem słońca. Zaćmienie zacznie się w Polsce o 19.14, 15, przynajmniej o Warszawie teraz wspominam. A słońce zajdzie już o godzinie 20.06, więc właściwie bardzo krótko będzie mogli obserwować. Więc jak kto ma szansę na last minute polecieć sobie szybko do Hiszpanii, czy na Islandię, czy na Grenlandię nawet, to tam będzie całkowite zaćmienie. Do zobaczenia.
2: Mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik. A na naszej antenie będziemy relacjonować to niezwykłe wydarzenie. Polecamy. Dziś środa, zatem w faktach czeka nas kolejna kulinarna podróż w ramach akcji Pyszne bo Polskie. Tym razem odwiedzimy województwo kujawsko-pomorskie. Śniadanie będzie na słodko. A co później? O tym Magdalena Wojtoń.
7: W Tucholi odwiedzimy pracownię artystyczną Domowe Słodkości. Podglądaliśmy ich media społecznościowe i są prowadzone z takim sercem, z taką pasją, że bardzo chcemy poznać właścicielki i oczywiście spróbować tych pyszności. Potem ruszamy do Tlenia, w sam środek Borów Tucholskich. W przystanku Tleń poszukamy lokalnych smaków i sprawdzimy, jak smakuje kuchnia inspirowana tym, co rośnie, co pływa i dojrzewa właśnie w tamtej części Polski. A na wielki finał nie będzie białych obrusów. Koniny nadjeziorne i bar u Stacha. Rodzinne miejsce, dym z grilla, proste jedzenie i podobno kolejki tak długie, że to jest najlepszy wyznacznik jakości i smaku.
2: Już nie możemy doczekać się tych pyszności. Tymczasem kończymy te fakty z nową porcją informacji. Wracamy punktualnie o 6. To co najważniejsze o poranku w Polsce i na świecie przedstawi Wam Tomasz Staniszewski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF Smooth Jazz.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Zaczynam fakty od ważnych informacji dla kierowców i wypadku na A2 w Lubuskiem. Dwóch włamywaczy zatrzymanych przez radomskich policjantów. Posłuchajcie, jak dostawali się do mieszkań. Dziś pierwszy od niemal 30 lat całkowite zaćmienie słońca. Za chwilę połączymy się z hiszpańską Aragonią. O 9:00 także akcja. Pyszne, bo polskie. Uprzedzam, w Lubuskiem zablokowana autostrada A2 w kierunku granicy. Przed zjazdem na Jordanów samochód z przyczepą wjechał w autodrogowców. Na szczęście już wiemy, nikomu w tym wypadku nic się nie stało, ale korek w stronę Świecka ma już ponad 3 km. Objechać to miejsce możecie krajową 92 przez okolice Świebodzina. Dwóch włamywaczy do mieszkań, którzy mogą mieć na koncie kilkadziesiąt przestępstw, zatrzymali radomscy policjanci. Tym mężczyznom grozi 10 lat więzienia. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztof, jak działali podejrzani?
3: Podawali się na przykład za monterów lub serwisantów domofonów. Gdy starsze osoby wpuszczały ich do mieszkań, jeden z mężczyzn, wykorzystując nieuwagę domowników, zdobywał klucze, przekazywał wspólnikowi, który w krótkim czasie dorabiał kolejny komplet. Oryginały wracały na swoje miejsce, a do mieszkań sprawcy mieli potem wchodzić z dorobionymi kluczami pod nieobecność lokalną.
2: Jak wpadł ten duet włamywaczy?
3: Podczas próby wejścia do mieszkania 79-latki jeden ze sprawców został spłoszony. Interweniowali radomscy policjanci. Uciekał najpierw samochodem, potem pieszo. Udało się go ostatecznie zatrzymać. Następnego dnia wpadł jego wspólnik. Podczas przeszukań mundurowi natrafili u podejrzanych na wiele przedmiotów mogących mieć związek z innymi przestępstwami w Radomiu. To biżuteria, pieniądze, ale przede wszystkim kilkadziesiąt dorobionych kluczy. Może się okazać, że wykorzystywali je do licznych kradzieży, o których właściciele mogą nie mieć świadomości, bo w ich mieszkaniach nie było śladów włamania.
2: Już dziś po raz pierwszy w XXI wieku w części Europy będzie można oglądać całkowite zaćmienie słońca. Najlepiej widoczne będzie m.in. w hiszpańskiej Aragonii i tam właśnie jest nasz wysłannik Grzegorz Jasiński. Grzegorz,
4: dzień dobry.
2: Jak tam wyglądają przygotowania?
4: No, północna Hiszpania przeżywa prawdziwy najazd turystów. W rejonach, przez które przechodzi pas całkowitego zaćmienia, noclegi dawno wyprzedano, bez rezerwacji trudno nawet zjeść posiłek w barze czy restauracji. Wiadomo, że dziś będzie bardzo trudny dzień na drogach, bo na wieczór ściągać tu będą ci, którzy nocują nieco dalej na południe. Rząd Aragonii, w której jesteśmy, wyznaczył kilka miejsc. Ze względu na ułożenie terenu i dobry widok na zachód powinny zapewnić dobre warunki obserwacji, ale oczywiście będzie można obserwować z różnych miejsc, byle ten horyzont na zachód był widoczny. Wjazd w te miejsca też trzeba było sobie zarezerwować. W każdym z nich zmieści się kilkanaście tysięcy ludzi. Prognozy pogody w rejonie Saragossy są dobre. Ryzyko zachmurzenia nie przekracza kilku procent. Jeśli gdzieś zachmurzenie się pojawi, no trzeba będzie ruszyć w drogę i szukać czystego nieba. Ale jak tak się rozglądam, to na razie ani chmurki. Chłodny poranek. Wieczorem może być około 40 stopni, jak w Polsce. Z Vega del Codorno, Grzegorz Jasiński.
2: Zaćmienia słońca nie należy oglądać bez odpowiedniej ochrony. O tym, jak się do tego przygotować, przeczytajcie na rmf24.pl.
5: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Nasza wakacyjna akcja Pyszne, bo polskie. Dziś gościmy w województwie kujawsko-pomorskim. Magdalena Wojtoń, Stanisław Pułowski są już w Tucholi, no i zaczynają dzień tak jak wielu z nas najchętniej pewnie zaczynałoby każdy kolejny od czegoś słodkiego.
6: Co za I to tym bardzo słodkiego.
7: Zgadza się, dzień dobry.
2: Na śniadanie, dzień dobry.
6: Co mieliśmy chyba.
7: Jest bardzo słodko.
6: Tak. Tomku, na początek przenieśliśmy się chyba do samego nieba. To była, jest cały czas ciepła drożdżówka, niesamowite ciasto, takie wyciągnięte z pieca, a w środku krem pistacjowy z malinami. Wyobrażasz sobie ten miks?
2: Nie,
6: szalony.
7: Nie, no właśnie była, bo mieliśmy poczekać do wejścia, ale Magda nie mogła wytrzymać. Mamy już połowę zjedzoną. Zdradziłem.
6: Wiesz co?
7: Powiedziałem.
6: Wiesz co, Stasiu? Powiedziałem. Z nami Marta i Klaudia, czyli dwie siostry, które stworzyły to miejsce. I te malinianki to jest wasz hit?
8: Tak. Malinianki robią teraz dużą furorę wokół naszych klientów. Klienci sobie zamawiają wcześniej nawet te malinianki.
7: No właśnie zamawiają, bo przychodząc tu klienci nigdy nie wiedzą, co będą mogli kupić, bo to jest niespodzianka?
9: Tak, niespodzianka co tydzień, mamy coś innego w witrynie, klienci przychodzą, zastanawiają się, co wybrać, bo naprawdę jest duży wybór i dużo, dużo słodkości i za chwilę ich zaskakujemy.
6: Kiedy my tutaj przyjechaliśmy, przechodził pan, on nie wiedział, że my go słyszymy i mówi, tu są najlepsze wypieki w całym regionie. Często spotykacie się z takimi komentarzami?
9: Tak, tak, bardzo często.
8: Ludzie przyjeżdżają naprawdę z dalekich okolic i nawet nasze desery jeżdżą za granicę.
6: Słuchajcie, musimy wam zdradzić, że tak naprawdę wy jesteście dzisiaj, to miejsce jest otwarte, pracownia artystyczna Domowe Słodkości, specjalnie na nasz przyjazd, bo tak naprawdę macie otwarte w weekend. Dzisiaj jesteśmy tutaj wyjątkowo i też przez najbliższą godzinę zrobimy tak. Zapraszamy wszystkich naszych kochanych słuchaczy. Jeżeli macie blisko, jeżeli możecie na chwileczkę wymknąć się z pracy, pracownia artystyczna Domowe Słodkości. My tutaj jesteśmy do godziny 10 i zapraszamy was na te pyszności, czyli między innymi te przeniesamowicie pyszne malinianki z pistacjami.
2: Pyszne, bo polskie. Dziś, jak mówiliśmy, w Kujawsko-Pomorskim. Tu Hola, tam malinianki z pracowni artystycznej Domowe Słodkości. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pozdrawiam zamieszkałego w Tucholi, w Wujka Sławka.
0: Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty, Tomasz Staniszewski w studio. Skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
2: Niebezpieczne chwile w Siedlcach.
3: Ewakuacja budynku.
2: Prawie 40 osób ewakuowano po tym, jak desperat odkręcił butlę z gazem, próbując doprowadzić do eksplozji. Potem diagnoza szefa NFZ-u.
4: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym.
2: Tak mówi w RMF FM prezes funduszu Filip Nowak. O 10:00 też wrócą wytyczne dla branży beauty i akcja pyszne, bo polskie. Zapraszam. Zaczynamy fakty od zatrzymania desperata, który odkręcił gaz w bloku i próbował wysadzić budynek. Zatrzymali go siedleccy policjanci. Podczas akcji z trzypiętrowego budynku wielorodzinnego ewakuowano 38 osób. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztof, jak wyglądała ta interwencja?
5: Policjantów wezwano do awantury domowej, po której 65-letni pijany mężczyzna odmówił opuszczenia mieszkania. Mundurowi negocjowali z nim, gdy w pewnym momencie zagroził wybuchem i odkręcił butlę z gazem. Rozpoczęła się ewakuacja.
6: Gaz, czuć gaz.
7: Ewakuacja,
3: wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja budynku.
5: Zapadła decyzja o siłowym wejściu do mieszkania, z którego wydobywał się gaz.
7: Zapaliczkę. Dobra, mam go?
5: Mężczyznę obezwładnili policjanci, a towarzyszący im strażacy wynieśli z lokalu odkręconą butlę z gazem. Desperat trafił do szpitala.
2: A film z tej interwencji, o której mówił przed chwilą Krzysztof, możecie zobaczyć na rmf24.pl. Dźwig przewrócił się na samochody na placu budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu w Wielkopolsce. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wypadku działają w tej chwili policjanci i strażacy. Jestem za tym, by dostosować profil szpitali do rzeczywistości, potrzeb i wymagań. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
8: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
4: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
8: Ale pan powiedział, że ich jest za dużo.
4: Nie. To pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym.
2: Filip Nowak, Piotr Salak w porannej rozmowie w RMF FM. Branża fryzjerska apeluje o doprecyzowanie wytycznych sanepidu dotyczących sprzętu, jaki może być używany w salonach. Jak już mówiliśmy w faktach, zasady opublikowane kilka dni temu odradzają korzystania z golarek elektrycznych. Sprawą zajął się Paweł Konieczny.
9: Dzień dobry.
2: Paweł razem ze mną w studiu. Pawle, w branży zawrzało, no i hałasu więcej niż wytwarzają golarki.
9: No szczególnie dlatego, że fryzjerzy udowadniają, że golarki można rozłożyć i skutecznie zdezynfekować, co zaprzecza zapisowi w opublikowanych wytycznych. Maciej Czasnowski, właściciel kilku salonów we Wrocławiu, podkreśla.
10: Shaver, tak zwana golarka foliowa, jest jednym z trzech podstawowych narzędzi elektrycznych, których barberzy używają obok maszynki i trymera. Jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieoderwalnych, nieodłącznych elementów pracy barbera.
9: Stąd w branży trudno wyobrazić sobie, że nagle golarka zniknie z salonów. Jak mówił mi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, sprzęt nie jest zakazany, a w czasie kontroli barber będzie musiał udowodnić, że sterylizacja shavera jest możliwa. I tu pojawia się kolejna obawa branży, bo kontrola kontroli nierówna i bez doprecyzowania zasad wiele będzie zależało od interpretacji pracownika sanepidu.
11: Wakacje z faktami RMF FM.
2: Są tacy, którzy rano liczą kalorie, no i ci, którzy liczą na dobre śniadanie. Przede wszystkim w tej drugiej grupie dziś zdecydowanie Magdalena Wojtoń, Stanisław Pawłowski z
12: tak
2: naszą
12: jest.
2: Akcją.
12: Zgadza się, dzień dobry.
2: Pyszne, bo polskie jesteście dziś w Kujawsko-Pomorskim, dokładnie w Tucholi. Tam już po słodkim śniadaniu.
12: Dużym.
2: Co zrobiło na was największe wrażenie?
12: Ja myślę, że ta rodzinna atmosfera, bo drzwi tutaj się nie zamykają od kiedy przyjechaliśmy. Zaraz oddamy głos wszystkim, którzy próbowali. Malinianek, drożdżówek, rurek, ale razem ze mną Marta i Klaudia, właścicielki, siostry. W Tucholi, jak słyszymy, rządzą te smaki lasu.
13: Tak, zgadza się. My wybieramy owoce od lokalnych producentów. Mamy świeżutkę maliny, jeżyny, truskawki, jagody prosto z borów tucholskich, także wspieramy to, co nasze.
12: I to widać.
14: I to widać. I jak smakują te wypieki? Z nami naprawdę, Tomku, ogromna ekipa. Wy, dziewczyny i chłopaki, jedliście rurkę z kremem i jak?
15: Dobra.
14: Smakuje?
16: Oczywiście, jesteśmy tu stałymi bywalcami.
14: Co najlepszego jest w tym miejscu?
16: Kremy.
14: A pani co teraz w tym momencie jadła?
15: Drożdżówkę.
14: Jest z nami pan Rafał, który przyszedł z rynku, bo go ten zapach piękny prowadził do nas.
17: Tak. Bardzo pyszna była malinianka. Normalnie nie wiedziałem, że takie coś można dostać w Tucholi.
14: Prawda? Wy znacie to miejsce dobrze. Często tutaj jecie?
18: My tutaj współpracujemy i jest najlepsza współpraca, najlepsze ciasto. Tylko wracajcie do nich.
12: Mówimy o, trochę o tradycjach. Ja w tym czasie uciekam do środka. Mm-hmm. Jeszcze spróbować,
14: tak,
12: bo umówiliśmy
14: się. Tak, ty musisz spróbować tego, co młodsi nasi słuchacze będą wiedzieć, czyli słynne
12: gryzienie
14: monoporcji ma strzelać. A my tutaj tradycyjnie będziemy drożdżowy placek z pysznymi leśnymi owocami. Jak smakuje?
19: Bardzo dobrze.
14: Bardzo dobrze. I czy to, co ja słyszałam, to już było to ugryzienie?
12: Ja się wygryzam teraz, uwaga.
14: Dobrze. Czyli tak, gryzienie się udało. Marta, Klaudia, gratulujemy dla was ten oto certyfikat pyszności RMF FM, a my jedziemy dalej.
2: Kolejny przystanek. To jest Tleń, niedaleko, w sumie 30 km na wschód od Tucholi. Tam z akcją Pyszne, bo polskie zatrzymamy się dziś na obiad.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: And I like you under my skin.
1: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: I'm feeling a little weird right now. My fingers are starting to itch. My skin's starting to crawl. My shoulders are rolling from side to side.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu Tomasz Staniszewski, witam Tomku.
2: Dzień dobry, przed południem.
1: Posłuchajmy.
2: Wiemy, gdzie przebywa Marcin Romanowski, były wiceminister ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Te fakty na początek, a potem zablokowana po wypadku A4 między węzłami Gocieszów, Bolesławiec. Pilne posiedzenie Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, chrzest okrętu ORP Wicher, a w faktach kulturalnych Odyseja i Andy Warhol. Zapraszam. Marcin Romanowski przebywa w Tiraspolu, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, spod tego adresu w Naddniestrzu ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości polityk PiS przysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie korespondencję. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, wyjaśnijmy dokładnie, co to jest za korespondencja.
3: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego listu żelaznego. Dokument został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w zeszłym tygodniu, jest podpisany osobiście przez podejrzanego. W tym dokumencie polityk zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres, to Tiraspol, stolica nieuznawanego przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego. Marcin Romanowski, przypomnę, były wiceminister sprawiedliwości, to jeden z głównych, poza ministrem Zbigniewem Ziobrą, bohaterów afery Funduszu Sprawiedliwości. Od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Najpierw na Węgrzech, a teraz, jak wszystko na to wskazuje, w prorosyjskim Naddniestrzu.
2: Śmiertelny wypadek przed południem na A4 w pobliżu węzła Gocieszów na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery, po czym wjechała do rowu na przeciwległym kierunku jazdy. A4 stoi w tej chwili w obie strony, policja organizuje objazdy. Za godzinę zbiera się połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Zwołał je w trybie pilnym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A w faktach teraz razem z nami Michał Radkowski. Michale, co dokładnie z powodem spotkania?
4: Dwa ostatnie duże cyberataki. W poniedziałek przez 3 godziny nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także i aplikacja i platforma usług elektronicznych ZUS. Drugi atak dotyczył polskiego dostawcy systemu dla placówek medycznych. Hakerzy mogli wykraść dane nawet 19 milionów Polaków.
5: Dużo na to wskazuje, że mogłyby być to dane korelowane pomiędzy PESEL-ami, czyli imieniem i nazwiskiem również, danymi osobowymi, a receptami, lekami i wizytami. To są bardzo wrażliwe dane, bo stanowią podstawę do tego, że rodzą się emocje. To znaczy, kto te dane wykorzysta, jak te dane będą przetworzone i przeciwko zwykłemu obywatelowi, czy nie zostaną wykorzystywane na poziomie sprzedania ich, albo na przykład szantażowania obywatela.
4: Wicepremier Gawkowski przypomniał, że w zeszłym roku doszło w Polsce do rekordowej liczby cyberprzestępstw. Zarejestrowano w naszym kraju ponad 270 tysięcy ataków w sieci.
2: Jeszcze przed południem w Gdyni chrzest przyszłego ORP Wicher z udziałem prezydenta i premiera.
6: Jednostki cywilne mają chrzest i podniesienie bandery dopiero na koniec budowy, jak już jest przekazane armatorowi. W przypadku okrętów dla marynarki wojennej chrzest odbywa się zanim okręt pierwszy raz dotknie wody. To są najwyższej klasy okręty bojowe.
2: Podkreśla Marcin Ryngwelski, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna. Ważący 6 tysięcy ton kadłub został już przetransportowany z hali stoczniowej na specjalną półzanurzalną barkę. Dzisiaj chrzest, jutro wodowanie.
7: W sumie program Miecznik to jest 15 miliardów złotych. Ratownik to jest ponad miliard złotych. To jest udział polskich firm, także polskich technologii.
2: Wyliczył przed południem premier Donald Tusk, no ale barka Beobarge 33, największa barka tego typu na świecie, norweska. Po napełnieniu zbiorników balastowych będzie jutro stopniowo zwiększać zanurzenie do momentu, aż wyporność własna okrętu Wicher przejmie jego ciężar.
0: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
2: Odyseja, najbardziej dochodowym filmem w karierze brytyjskiego reżysera Christophera Nolana. O szczegółach już teraz Katarzyna Podraza.
8: $1,100 milionów. Tyle wygenerowała Odyseja na całym świecie po zaledwie 4 weekendach od premiery. Jak podaje Universal Pictures, pod względem przychodów ta produkcja wyprzedziła najbardziej jak do tej pory kasowe widowisko Nolana. Film Mroczny Rycerz powstaje z 2012 roku. Ta opowieść o człowieku nietoperzu zarobiła w kinach niespełna $1,100 milionów. Łączne wpływy z biletów ze wszystkich filmów Nolana przekroczyły już pułap $7 miliardów. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to teraz zaproszenie do obejrzenia wyjątkowej wystawy Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki. Artysta był zafascynowany Marilyn Monroe.
9: On wytworzył ikonę Marilyn. Patrząc na jego początek, czyli bizantyjski kościół z Pittsburgha, gdzie było bardzo dużo złota i ikon, on stworzył złotą kartkę, a na środku dał małą ikonę Marilyn stworzoną ze zdjęcia z prasy.
8: Mówi w rozmowie z RMF Classic Wojtek Piotr Onak, kurator wystawy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 5 po 11, byle do lata w RMF FM. Najlepsza muzyka z wami, gdziekolwiek jesteście.
11: RMF Smooth Jazz.

try to scream the heart first time we try.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Pojawiła się Agnieszka Pietrzak, witamy.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty.
1: Posłuchajmy.
2: Ścigany Marcin Romanowski przebywa na terenie samozwańczej Republiki Naddniestrza, nazwanej ostatnim skansenem komunizmu w Europie, ujawnili dziennikarze RMF FM. Zbieramy polityczne komentarze. Będziemy także ostrzegać kierowców. Są poważne problemy na dolnośląskim odcinku Drogi Krajowej 8. Suto zastawiony stół w sercu Borów Tucholskich. Tleń to kolejny przystanek Pyszne bo Polskie. Politycy zaskoczeni miejscem pobytu Marcina Romanowskiego. Jak informowaliśmy w faktach, według ustalenia RMF FM, polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Tyrasolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji, która znajduje się pod patronatem Rosji. Polityczne komentarze zbiera w tej sprawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Łączymy się z naszym sejmowym studiem. Witam cię, Kacprze. Rządzący mówią coś o ewentualnej ekstradycji Romanowskiego?
3: Biorąc pod uwagę miejsce jego pobytu, raczej jest to niemożliwe. Myślałem, że będzie to Białoruś, więc jestem nieco zaskoczony. Tak komentuje to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
4: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. Wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
3: Tu prokuratura powinna rozmawiać z prezydentem Mołdawii. Tak uważa z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
5: Jeżeli chodzi o Mołdawię, no też trzeba sobie szerzej spojrzeć na to, że zakładam, że są jakieś uwarunkowania dyplomatyczne między Polską a Mołdawią. Jest przecież pani prezydent Sandu, która jest demokratką proeuropejską.
3: No tu warto zaznaczyć, że Naddniestrze, gdzie przebywać ma Romanowski, to nieuznawane przez większość świata państwo, wspierane przez Rosję i słynące z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.
2: Informacje ważne dla kierowców na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 8 Kudowa-Kłodzko. W Szalejowie Górnym po zderzeniu dwóch autosobowych droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazd. Na autostradzie A4 po śmiertelnym wypadku między węzłami Godzieszów-Bolesławiec odblokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Jak informowaliśmy w faktach, ciężarówka uderzyła w bariery, zginęła tam jedna osoba. W kierunku Zgorzelca jezdnia jest wciąż zablokowana. Tam poprowadzono objazd wojewódzką 297 do Bolesławca i dalej krajową 94.
1: Fakty RMF FM. Na talerzu.
2: Nasz żółto-niebieski konwój jedzie dalej, a kolejny przystanek to dosłownie przystanek Tleń. Ja tam witałam nowy rok w 2006. Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski są już w samym sercu Borów Tucholskich i sprawdzają, jak ten region wygląda.
6: Dokładnie.
2: Na talerzu
6: jak
2: i smakuje.
6: Pięknie.
2: No, ja
7: wiem, dzień dobry.
6: Jesteśmy zachwyceni. Dzień dobry.
2: No właśnie, jakie są wasze wrażenia?
6: Bardzo nam dobrze w Kujawsko-Pomorskim. Mm-hmm. Przyjemne, tak myślę, 23 stopnie, delikatny wiatr, szum drzew.
7: No właśnie, prawdziwy przystanek. Prawdziwy przystanek. Jesteśmy nad Zalewem Żurskim, no bo niedaleko miejscowość Żur i co chwilę, słuchajcie, ktoś przejeżdża obok nas, czy to na rowerze. Przed chwilą jechał na przykład szef kuchni, który przyjechał do pracy. W Borach są dwie rzeki ogólnie, Brda i Gda. I tu właśnie kończy się wiele spływów kajakowych i wtedy można pysznie zjeść.
6: Tak, bo o tym miejscu można mówić naprawdę dużo, ale o jedzeniu jeszcze więcej. Ze mną Michał Semrał, właściciel, i Roman Pękała, menadżer. Panowie, co dobrego przed nami położyliście?
8: Witamy serdecznie. Przed wami jest nasza zupa grzybowa z lanymi kluseczkami pietruszkowymi. Był tatar z sarny.
6: Był, bo Jacek, realizator wozu, go zjadł. Zaraz zapytamy o wrażenie. O, właśnie, proszę.
9: Sarnina. Słuchajcie, tatar z sarny. I do tego są lody musztardowe. Więcej nic nie powiem. Przepyszne.
6: Jacek je dalej, a my opowiadamy. To coś, na co ja czekam bardzo mocno.
8: Są też flędze, czyli nasze placki ziemniaczane. I kaszanka w tempurze i panko na pire z pietruszki i gruszki.
6: I tutaj, co ważne, te wszystkie rzeczy, które serwujecie, one są robione z produktów stąd, lokalnych.
10: Tak, nie wiem, zupa grzybowa na przykład, to moja sąsiadka grzyby zbiera i przynosi nam regularnie.
7: Cudowne.
10: Oprócz tego tatar z sarny, no, dziczyzną Bory stoją, więc chcemy was poczęstować właśnie czymś takim. Kaszanka z panko to taki nasz troszeczkę wydziwnienie, ale myślę, że może wam bardzo smakować. I klasyczne takie placki ziemniaczane z śmietaną, szczypiorem i ogórkiem małosolnym.
6: One się nazywają jak?
10: My nazywamy je flędze borowiackie.
7: A te talerze w ogóle pięknie wyglądają, to są takie małe dzieła sztuki.
6: Tak, a jeszcze o te placki zapytam, bo one chrupią specjalnie, ponieważ one są tarte na
8: grubych oczkach.
6: Na grubych oczkach. Doskonale, a za godzinę Państwo zaproponowaliście nam obiad też z lokalnych tutaj przysmaków, między innymi z jagód. I wiem, że macie całą lodówkę specjalnie przeznaczoną na jagody.
8: Pytania się dostawcy przez cały sezon dostarczają nam jagody. My przeznaczyliśmy jedną zamrażarkę, żeby te jagody były z nami przez cały rok.
6: Niewiarygodne. Jacek poszedł do talerza obok do kolegi, żeby spróbować więcej. Słyszymy się za godzinę.
2: Tak jest. Z Magdą i Stanisławem usłyszymy się za godzinę. Grzyby i jagody z Borów Tucholskich. Palce lizać.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Pietrzak z nami, witamy.
2: Zapraszam. 7-letni chłopczyk, który tonął na basenie w Łodzi, niestety przegrał walkę o życie. Sąd potwierdza doniesienia RMF FM. Ścigany Marcin Romanowski nadał pismo ze stolicy Naddniestrza. Wiemy więcej o wniosku byłego wiceministra. Kolejne potrawy z Borów Tucholskich wjeżdżają na stół w porze obiadowej. Pyszne, bo polskie. To nasza akcja. Zmarł 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas półkolonii pływackich w łódzkim parku wodnym Fala. Informację przekazał szpital Centrum Zdrowia Matki Polki, w którym dziecko przebywało od czasu wypadku. Ta tragiczna informacja zmienia prowadzone śledztwo, podkreśla nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
3: Dotąd śledztwo było prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Jednak teraz kwalifikacja prawna może się zmienić na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura sprawdza, czy do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w chwili tragedii dwóch ratowników miało możliwość zobaczyć tonącego chłopca. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że półkolonie nie były zgłoszone do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej, co powinno być zrobione.
2: Marcin Romanowski przysłał do sądu wniosek o wydanie listu żelaznego, podając adres Naddniestrza. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdza nieoficjalne informacje reportera RMF FM. Jak ujawniliśmy w faktach, korespondencja polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości nadeszła ze stolicy tej prorosyjskiej zbuntowanej prowincji Mołdawii, Tyraspola. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witam cię, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Co teraz dzieje się z tym wnioskiem?
4: On wpłynął do sądu 4 sierpnia i został zarejestrowany. Z jego treści, jak mówi sędzia Anna Ptaszek, wynika, że autorem jest Marcin Romanowski.
5: Oraz, że został nadany z miejscowości Tiraspol, czyli z Naddniestrza na terenie Mołdawii. Podobne informacje wynikają z pieczęci, które są na kopercie.
4: Podejrzany, jak dodała, zwraca się o uchylenie mu aresztu tymczasowego.
5: Prosi o wydanie listu żelaznego i zobowiązuje się do uczestniczenia osobiście we wszystkich czynnościach, a także do przebywania pod konkretnym adresem w Warszawie.
4: Sąd zwrócił się już do prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości o przekazanie akt, a także o przygotowanie stanowiska w sprawie wydania listu żelaznego podejrzanemu.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Nasz żółto-niebieski konwój przemierza kujawsko-pomorskie. Po słodkim poranku w Tucholi czas na konkrety, na obiad. Pyszne, bo polskie dotarło do Tlenia, gdzie na talerzach pojawia się to, co dają lasy i jeziora Borów Tucholskich. Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski przy stole. I co na nim macie?
7: Przyznam szczerze, że już niewiele mamy.
8: No tak, to ja może wstanę, żeby zobaczyć. No tutaj, co tu pysznego i lokalnego zjedliśmy? To tatar z sarny z lodami musztardowymi, flędzle, czyli placki ziemniaczane, pyszne były, prawda?
7: Oj.
8: Zupa grzybowa z podgrzybkami, z tutejszych lasów właśnie, kaszanka w panko i tempurze, coś niesamowitego, no i gęsie, żołądki.
7: I pierogi. I do nas przyjechali nasi słuchacze, zrobili nam taką niespodziankę. Adam, Maja i Monika z pieskami, Tafik i Suzi też z nami. Skąd przyjechaliście?
9: Teraz jedziemy z Borska. Wracamy do domu, do Wołomina.
7: I pomyśleliście, wpadniemy tutaj, do Tlenia.
9: Słuchamy waszego radia, mówię akurat w okolicy, mówię blisko Tleń, kurczę, zajeżdżamy.
7: No to testujemy w takim razie. Jakie pierogi wybrałeś do testowania? Te pierogi z jagodami z tutejszych lasów. No to jedziemy.
9: Pięknie to wygląda.
8: Jest haps.
9: Jest tak dużo farszu, że aż się rozpływa.
7: Monika, powiedziałaś, że ty wolisz wytrawne. Jak te, które jadłaś, smakowały?
10: Po pierwsze muszę powiedzieć, że wszystko jest tak podane apetycznie, tak zachęcająco, że już samymi oczami się człowiek najada. Ja wybrałam sobie pierogi z mięskiem, podane na kapuście kiszonej. Tak.
7: I pycha?
10: No, rewelacja.
7: To co, to teraz deser?
8: Deser. Tutaj mamy naleśnika podanego na dwóch talerzach, ale zaraz powiemy, dlaczego na dwóch. Razem ze mną Michał i Roman, właściciel i menadżer. Dlaczego muszą być dwa talerze?
11: To wcale nie chodzi o to, że ten naleśnik jest taki duży, że musimy go podać na dwóch talerzach. On po prostu jest zapiekany, jest podany z sosem waniliowym, który musi być zapieczony. I żeby gość, który dostaje talerz na stół, nie poparzył się, dostaje to jeszcze na drugim talerzu.
7: Kochani, należy wam się bardzo za to pyszne jedzenie. Certyfikat pyszności RMF FM przyznajemy i jedziemy dalej.
2: A my najedliśmy się uszami. I już nie możemy się doczekać, dokąd zawędrujecie, by przedstawić nam kolejne pyszności.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ja tak bardzo nie mogę się doczekać i tak bardzo najadłem się uszami, nie wiem jak wy, że jeszcze się...

0: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: My jesteśmy w studiu, Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie.
2: Zapraszam. Skradzione zostały dane blisko 19 milionów Polaków.
3: Mamy do czynienia z jednym z największych incydentów w historii Polski.
2: Przyznał minister cyfryzacji. Wyjaśnimy konkretnie, czyje dane wrażliwe wyciekły. Wróci też sprawa pisma przysłanego do warszawskiego sądu z Naddniestrza przez Marcina Romanowskiego. A na koniec zajrzymy do baru u Stacha w Borach Tucholskich. Tam gości najsmaczniejsza wakacyjna akcja. Pyszne, bo polskie. Gigantyczny wyciek danych wrażliwych potwierdza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski tuż po zwołanym w trybie pilnym połączonym Centrum Operacyjnym Cyberbezpieczeństwa. Przestępcy przejęli dane prawie 19 milionów Polaków, a chodzi o informacje dotyczące zdrowia i leczenia. Przed Ministerstwem Cyfryzacji jest nasz reporter Michał Radkowski, który przysłuchiwał się tej konferencji wiceministra. Witam cię, Michale. Powiedzmy, czyje dane wyciekły?
4: Pacjentów, choć trudno będzie dokładnie ustalić, których, cyberprzestępcy włamali się do bazy danych firmy, która obsługuje lekarzy i gabinety, a także przetwarza dane pacjentów.
3: Wiemy, że dochodziło i są przesłanki, że wyciekły jakieś recepty albo informacje o lekach albo o wizytach. Mamy wiedzę, że dotyczy to blisko 19 milionów obywateli. W różnym stopniu ich dane mogły być elementem tego dużego incydentu.
4: Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wyjaśnianiem cyberataku zajmują się służby, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jest w kontakcie z prokuraturą. Minister zapowiedział, że na stronie bezpieczne-dane.gov.pl będzie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Zaapelował też, by już teraz na wszelki wypadek zastrzec swój numer PESEL. Najłatwiej zrobić to przez aplikację mObywatel. Taka czynność, jak przekonywał, zajmuje kilka sekund. Sprzed Ministerstwa Cyfryzacji Michał Radkowski.
2: Na ten temat wróci za chwilę w Radiu RMF 24. O możliwych przyczynach i skutkach wycieku danych powie gości Jakuba Śliwińskiego Adam Hertle, zaufana trzecia strona. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził nieoficjalne informacje ujawnione przez dziennikarzy RMF FM w sprawie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości, ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, nadesłał do sądu korespondencję, podając adres w Tyraspolu. To stolica Naddniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. O szczegóły dotyczące listu nasz dziennikarz Krzysztof Zasada dopytywał sędzię Annę Ptaszek, rzecznik Stołecznego Sądu do Spraw Karnych.
5: Z treści tego wniosku wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego oraz, że został nadany z miejscowości Tiraspol, czyli z Naddniestrza na terenie Mołdawii. Podobne informacje wynikają z pieczęci, które są na kopercie.
6: Jaka jest treść tego listu? Jakie warunki stawia?
5: Pan podejrzany po prostu prosi o wydanie listu żelaznego i zobowiązuje się do uczestniczenia osobiście we wszystkich czynnościach, a także do przebywania pod konkretnym adresem w Warszawie.
2: Lada moment w sprawie ujawnionej przez naszych dziennikarzy sprawie wypowie się Prokuratura Krajowa. Słuchajcie kolejnych faktów.
7: To wydarzy się w twoim regionie.
2: Dym z grilla unosi się nad Okoninami nad Jeziornymi, a nasi dziennikarze oczywiście znaleźli jego źródło. Na finał dzisiejszej odsłony akcji Pyszne, bo polskie w Kujawsko-Pomorskiem trafili do rodzinnego baru u Stacha. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski.
8: Dzień dobry.
2: Witamy. Co to za miejsce?
9: To drewniana chata z werandą, otoczona lasami, z atmosferą naprawdę jak serialu Twin Peaks. W głównej, ogromnej sali wypełnionej klientami, ludźmi, pewnie to słyszycie. Tutaj stropy podtrzymują drzewa wybrane osobiście przez Stacha, przez właściciela. Cała przestrzeń wypełniona jest dymem z grilla, który aż tańczy w smugach światła wpadających do środka przez szpary w ścianach zrobionych z desek.
8: To prawda. Madziu, chodź do nas na zewnątrz, bo my usiedliśmy sobie przy stoliku. Razem ze mną właśnie pan Stanisław i pan Tomasz, syn. Dzień dobry.
10: Witam.
11: Dzień dobry, witam.
8: Mamy przed sobą tego ziemniaka, tego sławnego ziemniaka, o których wszyscy mówią. Czym on się charakteryzuje? Co my tutaj mamy na talerzu?
10: Znaczy, ziemniak w sobie, on jest pieczony od surowego do gotowego, nie jest gotowany, więc cała wartość tego ziemniaka jest w środku, więc ten smak ziemniaka zostaje taki inny niż my gotujemy ziemniak, prawda?
8: Ten ziemniak jest przygotowany do perfekcji, bo to już od wielu, wielu lat go tutaj robicie.
11: No tak, tak, więc już nie wiem, od kiedy powstała ta stodoła, 2011, jak powstała stodoła, ziemniaki już były dużo wcześniej, ale był doskonale, nie? Tada.
10: tak, tak. Żeśmy go robili. W sumie powstał z lata suszy, gdy ziemniaki były małe, a robiliśmy dużego ziemniaka, więc musieliśmy jakoś wykombinować, żeby go złożyć. I powstał ziemniak wtedy. Nie?
9: Panowie, to jest przepyszne i w ogóle bardzo wam dziękuję, dlatego że zrobiliście dla mnie specjalnie ziemniaka wege z warzywami. Także tutaj, kiedy rozmawialiście, ja już próbuję. Jest naprawdę fenomenalny i nie dziwię się zupełnie, dlaczego tyle ludzi tutaj oszalało na jego punkcie.
11: Jak ci sobie życzą, to właśnie jak nie jest właśnie mięska, to robimy tak specjalnie na zamówienie. Nie? Takie właśnie
9: super ziemniaki. A już za godzinę podejdziemy bliżej grilla, którym rządzi pan Tomasz.
2: Pamiętajcie, pyszne bo polskie. Dziś poznajemy smaki Kujaw.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tubarek Tadiu, RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Problemy na trasie ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku. Zablokowana Krajowa 28 na Podkarpaciu. Informacjami dla słuchaczy w drodze rozpoczniemy fakty. Iga Świątek powalczy o swój pierwszy w tym sezonie finał. To za 8 godzin. Wcześniej czeka nas spektakularne zaćmienie słońca. Zderzenie ciężarówki i busa na ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku na węźle Syców Zachód. Ranna została jedna osoba. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, ale właśnie częściowo ją udrożniono. Nie przejedziecie natomiast Krajową 28 w Tyrawie Wołoskiej na Podkarpaciu. Pomiędzy Sanokiem a Birczą samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam także ucierpiała jedna osoba. Do jutra do 16 przedłużono blokadę lotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. To oznacza, że przez kolejną dobę nie wyląduje tam ani nie wystartuje żaden samolot. Powodem blokady wulkaniczna aktywność Etny, co zagraża bezpieczeństwu lotów. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym Polacy. Do tej pory odwołano tam około 700 lotów. Już nie prawie 7, a niespełna 3 kilometry będą jechały konne wozy z turystami w stronę Morskiego Oka. Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotażowy program. Konie nie będą pokonywały najbardziej stromej części trasy do Włosienicy, a dojeżdżać będą do wodogrzmotów Mickiewicza. Co to oznacza dla turystów? Wyjaśni dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
3: Tą zmianą, z którą turyści na pewno się spotkają, jest to, że po dojechaniu na wodogrzmoty większość z nich będzie musiała wysiąść z tego wozu i już pójść w stronę Morskiego Oka na piechotę. Chcemy utrzymać ten transport elektryczny na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka dla osób z niepełnosprawnościami oraz z Zakopanego do Włosienicy dla pozostałych osób. No, ta linia cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Między innymi celem tego pilotażu będzie sprawdzenie, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się ta usługa na skróconej trasie.
2: Dalej turystów miały wozić elektryczne busy, ale tych jest za mało. Nowe, które kupuje Tatrzański Park Narodowy, pojawią się dopiero w przyszłym roku. Mało optymistyczna informacja dla kibiców tenisa jest taka, że ten mecz zostanie rozegrany w nocy naszego czasu. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Toronto, zmierzy się z Eliną Świtoliną z Ukrainy. A w faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Czarku. Iga znów ma okazję do rewanżu.
4: W dodatku znów z Ukrainką, Eliną Świtoliną. Tym razem w czwartej rundzie przypomnę, że Idze udało się już odegrać Marcie Kostiuk. Historycznie Iga ma korzystny bilans bezpośrednich meczów ze Świtoliną, ale w tym sezonie grała z nią dwukrotnie i za każdym razem przegrywała. W maju w Rzymie i w marcu w Indian Wells. Na pewno i tym razem ukraińska tenisistka będzie trudna do pokonania, bo rozgrywa bodaj swój najlepszy sezon w karierze. Już trzykrotnie grała w finałach turnieju rangi WTA i dwa z nich wygrała. Ale żeby to wszystko zobaczyć, tak jak mówiłaś, trzeba niestety zarwać noc. Początek meczu o 1:00.
5: Słoneczne fakty w RMF FM.
2: No jeszcze tylko nieco ponad 2 godziny pozostały do spektakularnego widowiska na niebie. Po raz pierwszy od niemal 30 lat zachodnia Europa będzie świadkiem całkowitego zaćmienia słońca. Najlepiej widoczne będzie ono w pasie od Islandii po Hiszpanię. W Hiszpanii jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński. Z naszym dziennikarzem oczywiście nieraz będziemy się dzisiaj łączyć w faktach. No a my tutaj w Polsce, przypomnę, będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca. Na wspólne oglądanie tego astronomicznego cudu zapraszamy Was do Mikołajek, do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej. Zaćmienie słońca będzie tylko jedną z atrakcji, jakie czekają na Was tam na miejscu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Smooth Jazz.
1: You make me feel so young.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
2: Magiczny widok, zwłaszcza gdy ogląda się go na żywo. Zaczynamy od wrażeń z podziwiania zaćmienia słońca. Połączymy się z Grzegorzem Jasińskim, który obserwował to zjawisko w Hiszpanii. W faktach też o ważnym stanowisku NATO, które za 6 lat może objąć Polak. W faktach sportowych świetne informacje z Mistrzostw Europy w pływaniu. Około 1,5 minuty trwało całkowite zaćmienie słońca w okolicach Saragossy w Hiszpanii. Wszystko to na własne oczy widział i teraz nam opisze nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński, który otwiera fakty o 21. Grzegorzu, jakie wrażenia?
3: No wrażenia trudno nawet opisać na gorąco. To było 90 kilka sekund niezwykłego spektaklu. Nie wiem, jak zachowywały się ptaki, bo tu nie było ptaków, ale ludzie przyjęli to westchnieniem, okrzykami. No a jak po tej chwili słońce znowu się pojawiło, to brawami. Widok korony słonecznej w chwili całkowitego zaćmienia jest absolutnie niezwykły. I mimo, że wie się, czego się można spodziewać, no to po prostu zobaczenie tego na własne oczy jest czymś absolutnie wyjątkowym, więc te wszystkie emocje i wrażenia trzeba będzie trochę przeprocesować, natomiast dla wszystkich tych, którzy nie mogli tego zaćmienia tym razem oglądać na własne oczy, dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym roku, 2 sierpnia, będzie na dużo większym terenie, dużo dłuższe, można będzie się starać tym razem je zobaczyć. Z Epili Grzegorz Jasiński.
2: Magicznie to brzmi. A to, co nasz dziennikarz widział na własne oczy, wy możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. W Polsce mogliśmy obserwować częściowe zaćmienie słońca. Razem z RMF FM mogliście przeżyć to kosmiczne widowisko w Mikołajkach, w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Jak to wyglądało?
4: Wygląda jak księżyc taki trochę zachodzący.
5: I tak jakby księżyc zabierał trochę słońca, co?
4: Tak.
5: Pierwsze zaćmienie w twoim życiu?
4: No tak.
5: Przekaż okularki teraz, bratu. I jak?
6: No, fajnie to widać. No tak, kawałek słońca i kawałek księżyca.
5: Zostaniecie jeszcze na obserwację spadających gwiazd?
7: Tak, jak tylko się uda, to tak, zostaniemy.
5: A skąd jesteście?
7: Z Krakowa.
8: Udało wam się chmury przepędzić. Bardzo przyjemna atmosfera przede wszystkim.
2: Usłyszał w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Do naszej wioski żeglarskiej zapraszamy jeszcze na wieczorny koncert szantowy.
9: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Polska obejmie ważne dowództwo NATO, ale stanie się to dopiero za 6 lat. To ustalenia naszej korespondentki RMF FM w Brukseli. Chodzi o rotacyjne stanowisko dowódcy jednego z najważniejszych dowództw operacyjnych sojuszu w Europie, dowództwa połączonych sił w Brunsum. Przed Polakiem tę funkcję obejmą jeszcze dwaj niemieccy generałowie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, dlaczego Polak tak musi długo poczekać na tę posadę?
10: Jest to wynik porozumienia Polski z Niemcami w sprawie rotacji. Jak słyszę, w NATO to sukces Polski, bo przełamany został dotychczasowy układ. Stanowisko to zajmowali dotąd wyłącznie Niemcy i Włosi. Zaskakujące jest jednak, że przed Polakiem będą jeszcze dwie niemieckie kadencje. Problemem jest brak odpowiednio przygotowanych oficerów. Jak powiedział mi jeden z rozmówców, Polska już teraz powinna przygotowywać generałów z doświadczeniem dowódczym, międzynarodową pozycją i znajomością NATO. Dowódca Brunsum musi odznaczać się zdolnością strategicznego myślenia i patrzeć na zagrożenia z perspektywy całego sojuszu. W razie kryzysu to on będzie odpowiadać za obronę wschodniej flanki NATO.
2: Padł kolejny rekord frekwencji w Tatrach. W lipcu na tatrzańskie szlaki wyruszyło ponad 900 tysięcy turystów. I to pomimo tego, że pogoda nie sprzyjała górskim wycieczkom, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.
11: W zeszłym roku w lipcu w Tatry weszło 794 tysiące turystów. No więc ta tegoroczna frekwencja to ponad 100 tysięcy więcej. Zobaczymy, jak ta frekwencja będzie układać się w sierpniu. No póki co turystów jest bardzo dużo.
2: Usłyszał od dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nasz reporter Maciej Połachicki.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mamy pierwszy medal Mistrzostw Europy w pływaniu. To na początek faktów sportowych, a zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Zapraszam. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym. Pochodząca z USA, Polka rozbudziła nadzieję fanów już w eliminacjach, uzyskując najlepszy czas w finale. Jeszcze go poprawiła, osiągając 4 minuty 36 sekund 47 setnych. Jednak jeszcze szybsze były Ellen Walsh z Irlandii i Brytyjka Amelie Smith. Pływanie w Paryżu, w Birmingham Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Trwa finał rzutu młotem z udziałem Anity Włodarczyk i Aleksandry Śmiech. Na rozstrzygnięcie w biegu na 110 metrów przez płotki czekają Jakub Szymański i Damian Czykier. Czykier zajął 5. miejsce w swoim półfinale, dosłownie przed chwilą. Szymański pobiegnie lada moment. Do Mistrzostw Europy przygotowują się także nasi siatkarze w Zakopanem. Goście RMF FM, selekcjoner Nikola Grbicz zdradził nam, że kilku zawodników ma małe problemy zdrowotne. Na szczęście nie wyglądają na poważne.
13: Szalpuk ma coś, to wczoraj robił tylko siłownię, dzisiaj będę normalny. Forni ma coś to z kolaną, nic specjalne. Jak powiedziałem, za 2 dni będziemy robić wszyscy normalne.
12: Impreza sezonu Mistrzostwa Europy we wrześniu. Nasi siatkarze będą bronić tytułu. Złoto przy okazji dałoby Polakom kwalifikację olimpijską do Los Angeles. Gwiazda włoskiej kadry Yuri Romano, nowym zawodnikiem PGE Projektu Warszawa. 29-letni atakujący to dwukrotny mistrz świata. Ostatnio grał w Rosji, a projekt potwierdza mistrzowskie ambicje. Wcześniej stołecznych wzmocnili m.in. reprezentanci Polski Aleksander Śliwka i Bartłomiej Lemański. Mati Kasz w podstawowym składzie Aston Villa w meczu o Super Puchar Europy w Salzburgu z PSG. Po kilku minutach jest 0-0.
1: Sześć minut po 21. Będziemy liczyć ten czas, bo...

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
2: Niewykluczone, że prokuratura złoży wniosek o ekstradycję z Mołdawii Marcina Romanowskiego, ale będzie to trudne. Powiemy dlaczego. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków w faktach o potężnym cyberataku. Będzie też temat tego wieczoru, czyli zjawiskowe zaćmienie słońca. Zaczynamy jednak od tragicznej informacji z dróg. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 45 w Szonowicach w Śląskiem między Raciborzem a Rudnikiem. Zginął motocyklista. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Prokuratura rozważy złożenie do władz Mołdawii wniosku o ekstradycję Marcina Romanowskiego, ale szansa na jego zatrzymanie jest niewielka, mówił dziś rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak ujawnili dziennikarze RMF FM, były wiceminister sprawiedliwości ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości wysłał do sądu wniosek o przyznanie mu listu żelaznego. Przesyłkę nadano z Tyraspola. To stolica Naddniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. Na linii nasz reporter Michał Krasoń. Dlaczego w tej sprawie prokuratura ma związane ręce?
3: Ponieważ Polska nie uznaje Naddniestrza, w którym ma przebywać Romanowski, za niezależne państwo. Śledczy mogą więc jedynie zwrócić się do władz Mołdawii z wnioskiem o ekstradycję albo o pomoc prawną. Naddniestrze formalnie należy bowiem do Mołdawii, ale w praktyce kontrolowane jest przez separatystów.
4: Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii. Podstawy faktyczne oczywiście są. Pytaniem otwartym jest, czy to będzie skuteczne. Ciężko odpowiedzieć.
3: Mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Sąd zobowiązał dziś prokuraturę do wyrażenia opinii w sprawie wniosku o list żelazny. Śledczy mają się do niego ustosunkować w najbliższych dniach.
2: Teraz w faktach kradzieży wrażliwych danych prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Za wyciekiem stoją cyberprzestępcy, którzy włamali się do informatycznej bazy firmy obsługującej lekarzy, ich gabinety, a także przetwarzającej dane pacjentów, przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: W sprawę zostały włączone organy ścigania. Nad częścią operacyjną kontrolę sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już jest w kontakcie z prokuraturą.
2: A jaki jest sposób, by nie zostać okradzionym z wrażliwych danych? Zastrzeżenie numeru PESEL.
5: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć.
2: Minister dodał, że wkrótce każdy z nas będzie mógł sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy nie padł ofiarą tego cyberataku. Od Helu po Tatry. W całej Polsce mogliśmy tego wieczoru podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Między innymi na Antałówce, punkcie widokowym Zakopanem.
6: Jest zasłonięte już trochę.
7: Ale pan patrzy w ogóle w drugim kierunku.
8: No tak, tak, tak. No bo to jest bicie, nie? Tutaj, tu wpada światło, a trzeba się patrzeć w to. Działa. No jest, widać.
9: Widać bardzo ładnie.
2: Zdjęcia z częściowego zaćmienia słońca w Polsce i całkowitego w Hiszpanii, zrobione przez naszego specjalnego wysłannika Grzegorza Jasińskiego. Możecie zobaczyć na rmf24.pl.
10: Polskie smaki w faktach RMF FM.
2: Malinianki, tatar z sarny i grillowany ziemniak to tylko kilka z wielu dań, które kosztowaliśmy dziś w województwie kujawsko-pomorskim. W poszukiwaniu smaków regionalnych z naszą akcją Pyszne bo Polskie byliśmy w otulinach Borów Tucholskich.
11: Zapach malinianek czuć już na rynku. Przyjechałyśmy specjalnie z centrum miasta tutaj, żeby dzisiaj zjeść.
8: Bory Tucholskie, to jakie to są smaki?
11: No, smaki lasu, tak, dziczyzny. No i najlepszych wypieków. No szczerze, my z takich malinianek nie odłamy nigdzie.
12: Maliny, truskawka, pomidor dobry. Jest dużo rzeczy, kiełbasy.
13: Tutaj mamy pstrąga, wspaniałego pstrąga. Można spróbować.
2: Bory Tucholskie odwiedzili nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski. Za tydzień z naszą akcją Pyszne bo Polskie będziemy w województwie opolskim. Piszcie w formularzu na rmf24.pl, jakie miejsca mamy odwiedzić.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
14: Anita Włodarczyk niestety nie wywalczy medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najdalej rzuciła 72 metry 37 centymetrów i zajmuje 4. miejsce, a finał właśnie dobiega końca. Maksymilian Szwed zajął 6. miejsce w finale biegu na 400 metrów, a kwadrans przed 23. jeszcze w finale biegu na 110 metrów przez płotki pobiegnie Jakub Szymański. Szansa medalowa. Remis po pierwszej połowie meczu o piłkarski Superpuchar Europy w Salzburgu. Wynik otworzył Kwiczak Kwaratskhelia, ale w końcówce pierwszej połowy wyrównał 17-latek Brian Maggio i PSG z Aston Villa. Na razie mamy 1-1. Druga połowa właśnie ruszyła. Przed rewanżem z Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy Lech Poznań potwierdza kolejny transfer. Nowym pomocnikiem kolejorza został znany z występu w Rakowie Szwed Gustav Berggren. Lech ma wylecieć na Wyspy Owcze dopiero jutro rano przez gęste mgły na miejscu. Jeśli pogoda się nie poprawi, możliwe, że spotkanie zostanie przełożone. Justyna Kozan, Polka-Amerykanka, zdobyła brązowy medal pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Pierwszy dla naszego kraju na tej imprezie. 22-latka dopiero uczy się języka polskiego.
6: It's bardzo trudno, ale keep learning everything.
14: Uczę się, uczę wszystkiego i może następnym razem już porozmawiamy. Albo może trochę później.
6: A couple times after that, yeah.
14: Justyna kolejny raz pobiła dziś rekord Polski na 400 metrów stylem zmiennym. Iga Świątek w nocy zagra swój pierwszy w tym roku finał turnieju rangi WTA. W Toronto zmierzy się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, z którą ostatnio dwa razy przegrywała. Początek spotkania o 1:00 w nocy.
1: Gry i zabawy dla dorosłych spełniają marzenia. To jest jedyna taka godzina w naszym radiowym High Parku.
10: RMF Smooth Jazz.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Pijany kierowca autobusu zatrzymany w Śląskiem woził pasażerów mając prawie 3 promile. Polski generał obejmie ważne dowództwo NATO dopiero za 6 lat. Posłuchajcie, dlaczego tak długo musi czekać na tę posadę. Wrócimy też do wczorajszego niesamowitego widowiska na niebie, które podziwiała cała Europa. Pijany kierowca autobusu miejskiego woził pasażerów w Śląskiem. W chwili zatrzymania miał